0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt. I mamy wieczór, sereda, już poślidni den wereśnia, dokładniej 30. Den wereśnia 2023 roku zaczynamy audycję Try Świty. Chneśni nomir odtynka to już 1246. Tylko sme razy striczali się na anteni w weczery ponownych ochodyni 20. Oczywidno je to czysło, które zbiera wszystkie odtynki zo mną i jeszcze Severianą Kosowskim i Zdemką Trochanowskim. Wszystko razem właśnie to tych odtynków jest już 1246. Dost velo. Sme z wami na anteni od września 2020 roku, znaczy już bliżej jak 6 rokiu. No i zaczynamy chneśni odtynok, zaczęliśmy tradycyjnie od śpiwanki, a śpiwanka jak to bywa, to w mojej czasty była nepołemkiwska w jak, da jakim czużym języku i to było po fińsku. Słuchaliśmy ansamblu Arpa i śpiwanki Pidna Hołowką Kiertoradat, a teper posłuchamy muzyku taku pop-folkowu, to będzie miks dwóch ansambli Balkan Beatbox i Ała, posłuchamy śpiwankę Pidna Hołowką Kum Kum, a pak puszczu wam spokojny, przyjemny, amerykański taki styl country, posłuchamy ansamblu Beirut i śpiwankę Elephant Gun.

Iwer tam do was, dorochy słuchaczy pokorotki muzycznej pererwi. Tyrwat program try świty i besiduje wam Jakub Zygmunt. Skończyła się muzyczna pererwa, słuchaliśmy pered chwilkom muzykę po anglicku. To był ensemble z Ameryki, Beirut, śpiewanka mała na hołowok Elephant Gun. Rańsze pustyłem wam blisko schidniu wariacju. To był miks dwóch ensembli Balkan Beatbox i Awa, a śpiewanka mała na hołowok Kum Kum. No i prezryjmy się danym tykajuczym się chneśnioho dnia, tykajuczym się chneśnioj daty. 30 den wereśnia to 283 den toho roka. Mamy już soroczny tyżden, a do kińcia toho roka mamy jeszcze 92 dny. Chneska den w Warszawie trwał 11 hodyn i 41 minut. Zaczął się z chidom o 6.35, a skończył się za chidom o 18.16. Mamy osen taku poru roka i jeszcze ona bude znamy 82 dny. Tylko dny leszyło się do zimowego sonce stojania. No a teper to prodążajmy może muzyczną naszą podorosz. Pered nami muzyka po madziarsku. Bohemian Betiars w kooperacji z Parno Grastą. Posłuchamy śpiewankę O Folu Rossa. A pak puszczu wam estoński folk. To bude ensemble Carly Strings z ośpiewanką Hea to you laul, co znaczy śpiewanka na dobrej nastrój. Zatem mam nadzieję, że to muzyką, jaką mam dla was, właśnie kus pitry mam wasze dobre sostojania, wasz dobry nastrój. No i czujemy się oczywiście o paroch minut. Zatem proszę kraśni na muzyczną pererwę.

106 i 6 goroleci, 103 i wisem polkowyci. Lem FM to twoje radio. Kojsa, kto jest?

Słuchali ste Carly Strings i śpiwanki Pidna Hołowką Heatuju Laul, a rańsze to był maciarski ansambl Bohemian Betiars razem z Parno Grastą. To była śpiwanka Pidna Hołowką Ofalu Rossa. Dorochy słuchaczy Trecatoho Wereśnia, spomenamy dokładni Wasyla Sarkanycza i choryczniciu urody. Wasyl Sarkanycz wrodził się w 1923 roku w Szelestowi, jest to Podkarpacka Ruś i to udycznia była Czechosłowacja. W Merpiatoho Marcia 28 roku w Sławi. I je to też chneśnia Ukraina, Mukaczowski rajon. Wasyla Sarkanycza pamiętamy jak podkarpackiego pedagoga, miejscowego polityka, miasta Sławiany, Sławy i też pamiętamy joho jak diacza trzeciego karpatorusyńskiego renesansu. I tylko licznić naszą jem związanych właśnie z 30 września, ale chneska mamy paroch ciekawych świat i proto tych oczu wam powisty, ale po krótki pererwi. Posłuchajmy dularowych braciu, połemkiwskim ze śpiwanką Lisą, a pak budę politowsk, taki moderny folk, to budę gesta i śpiwanka Pidna Hołowką Kukal Roże Ratilio.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Trwat program Tryświty, besiduje wam Jakub Zygmunt, sme po muzycznej pererwi. Słuchali sme peret chwilką litowskoj śpiwanky artysty o pseudonimi Gesta. To był moderny folk pidnachołówką Kukal Roże Ratilio. A rańsze słuchali sme dularowych braciu i śpiwanky pidnachołówką Lisom. Drochy słuchacze, 30 dnia września praznujemy w ciłej Polszy Den Chłopcia, albo Den Chłopaka, tyż tak możemy powisty. Jest to taka neformalna, neoficyjna nachoda, żeby właśnie chneska pożela te wszystkoho najlepszego wszystkim chłopciam, ale to nie tylko cialem to tych młodych mużiu, kotry chodzą do szkoły, w czacie i tak dalsze, ale wszystkich, kotry czują się prosto chłopakamy, czy to wzrosły, czy to młody ludy, wszystkie majut, wszystkie murzy chneska majut swoje świato. Zatem tak podla szkilnoj i towarzyskoj tradycji, no to chneska sud da jakie zabawy, da jakie sołodkie riczy, sud darowany wszystkim chłopciam, sud żelania. No i w szkołach to każda klasa praznuje po swojemu. I nie możemy mylić dnia chłopcia w Polsce z dwoma okremnymi, no, okremnyma światami związanymi z murzami, bo mamy jeszcze den murził i tot den mamy desiatoho marcia, dwa dny po dny żen, no i też mamy jeszcze Międzynarodny Den Murzył, to praznujemy 19 listopada. Zatem są trzy nachody w roci, że chłopci murzy mogą praznować buć jak. No ale to nie jedyne święto chneska, jakie możemy praznować, bo chneska też mamy Międzynarodny Den Tłumacza. No, języki w oświeci są tysiaczy i bez tłumaczył to nie bylibyśmy w syle dochwaryty się czasom. No i teper mamy taką globalizację wielką, zatem profesja tłumacza jest jeszcze bardziej ważna jak sotkę roku temu. No a Międzynarodny Den Tłumacza praznujemy 30 września, bo jest to den wspomnień patrona tłumaczył światoho Hieronyma, który perewał, przetłumaczył Biblię. No a i też wszystkoho najlepszego, no hajalita możemy przy tej nachodzi żelaty wszystkim tłumaczam z polskoho na łemkiwski język i z łemkiwskoho na polski, bo przecin aż i w naszej redakcji LMFM mamy tłumaczku Annu Maślanu, która kontroluje, żeby wszystko to pojawiać się na portale LMFM i też jak dijają nasze audycji, też no, mają kontrolę, taką małą językową kontrolę nad to tym, jak to łemkiwski język w prostyrii LMFM, czy to radia, czy to portale wychladać. Zatem też no, dla Anny Maślanej najlepsze żelania. No i może tiłko. Starczy moje besidy, posłuchajmy muzyki. Posłuchamy muzyku z Pidlasza, to bude Hajda Banda i utwór pidnachołówką Jabłoczko, a pak puszczu wam po grecku artystku Klaudiu i śpiwanku pidnachołówką Vasanizomai.

Wiertam do was, drochy słuchacze. Słuchaliście przed chwilką po grecku śpiwankę. To była Klaudia i utwór pod nazwą Vasanizomai. A raniejsze słuchaliśmy muzyku z Pidlasza. To była Hajda Banda i utwór pod nazwą Jabloczko. A teper beru was na małą ekskursję, albo możemy tak powiedzieć, że małą lekcję pro następną dalszą dżawę zo świta. I hamy do Afryki, na Saharu. Tam nachodzi się wielka dżawa o nazwie Czad. Jest to wielka dżawa, która nie ma dostępu do morza, w której zelena zona sawan na południe przechodzi przez Sahel, prawi, że już nezaselenu Saharu. Mapa tej dżawy obnymat ozero Czad, wulkan Emikusi i tiż pustynny taki łuk masywu Ennedi. Tiż w Czadzie żyje bilsze jak 200 różnych etnicznych sospilnosty etnicznych grup, no a chneśnia ekonomia dżawy związana jest przede wszystkim z naftową ropą, która jest transportowana rurami do Kamerunu i dalsze idę w świt. No ale tak, przyzryjmy się takim osnownym informacjom pro Czad. Stolicą tej dżawy jest miasto N'Djamena, w którym żyje prawie że milion ludy. W Czadzie mają dwa urzędowe języki, arabski i francuski. Walutą jest frank średnioafrykański. W Czadzie żyje bliższe jak 17 milionów ludy. A to zaselinia, to żyje na powierzchni aż 1 284 000 kwadratnych kilometrów. I to możemy tak w zahali powisty bliższe jak 4 raz Polszcza. Zatem to jest bardzo wielka jedna z najbliższych dżaw w Afryce. No ale bliższy z tej powierzchni to jest Sahara, ale na terenie Czadu płyną riki i najważniejszą riką dżawy jest Szari, która razem z Logone daje na sud najbliższyma dopływamy do ozera Czad, bo ozero Czad jest bezodpływowe, znaczy, że tamlem woda wpływa, ale nie wypływa. Dolicza rikę Szari i Logone to sud bardzo ważny dla ekonomii regionu, tam i sud uprawy roli, też rybołówstwo dije, no i też jest to najhuśtijsze zaselena czast Czadu. Sud riky, sud i chory, najwyższą chorą Czadu jest Emikusi. Jest to już wmerły wulkan w masywie Tibesti. Tot Emikusi ma wysotu 3415 metrów nad morą. Jest to bardzo wielka chora, która na swoim werchu ma kalderu, a tam nachodzi się hydrotermalny dżereła i też takie wielkie pola dawnych law. No ale sód chory, sód też i depresji, ale to te depresji to nie są takie jak Mertwe Morie na granicy Izraela i Jordanii. Depresja Dżourab to jest właśnie najniższa nachodzia czasia czast Czadu i nachodzi się ona na wysoty 160 metrów nad morą. Jest częścią pustynnego basenu z dawnymi ozernymi osadami, który sód chneska bardzo ważnyma dla dośledzeń paleoklimatu i ewolucji człowieka. No i sód chory, sód depresji, sód riky i słuchajcie, pit klimatycznym wschliadom, tiż Czad je bardzo zriżny ciuwaną dżawą, bo sód tam oczywidno, jak w centralnej Afryce, wysokie temperatury, +40, +45 gradusów litom, ale bywają tiż i niewielkie morozy. Najniższą temperaturą było -7 gradusów, które było notowane w rejonie
tru ona trą, właśnie w to tym chirskim herbeti tibesti. Tam nachodzą się takie wysokochirskie, suche, pustynne kotły, które mogą barsylni wychołodzaty się noczą. I to bez śladu na to, to żesme w seredyni Sahary. Zatim no minus 7 gradusiu, przynajmniej raz male właśnie w Czadi, zatim tam no da jakie regiony, da jakie czasty to afrykańsko derżawę znają, co to je niska temperatura. No ale to jeszcze nie wszystko, co mam dla was prerychtowane pro Czad, jeszcze paroch może ciekawostok związanych z historią tej derżawy wam powiem, ale po krótkiej perwi. Posłuchamy teper kwartet galicyjski i instrumentalnej utwir pidna hołowką Fantazja Magórska. A pak puszczu wam kwiat jabłoni po polsku i to bude śpiwanka pidna hołowką. Poproszę więcej siebie.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie macie, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Skończyła się muzyczna perywa, drochy słuchaczy Tyrwat, program Tryświty i wertamy do hołownej besidy, do besidy pro czat. Już sme po muzycznej perywie słuchali sme dwóch śpiwanok, przed chwilką to były Kwiat Jabłoni, ansambl z Polszczy i śpiwanka Poproszę więcej siebie. Rańsze słuchali sme kwartet galicyjski i instrumentalny utwór Fantazja Magórska. No ale wertamy do czadu jeszcze na parę chwil, powił wam dost velo już pro dajaki geograficzne fakty związane z tą afrykańską derżawą. A jak idę pro historię czadu, no to je to oczywidno dawniejsza kolonia, kotra należała do Francji. Niezależnie od Francji czad zyskał 11 sierpnia 1960 roku. Pierwszym prezydentem był François Tombalbaye, a nowa derżawa dostała w spadkowieni chrany ci dawnoho francuskoho kolonialnoho terytorii. No ale precin to ta derżawa, to tereny chneśnioho czadu były zaselene już weloch stolitiu rańsze. Od dewiatoho stolicia okolici ozera czad były takim koriniom carstwa Kanem, a pak Kanem Bornu. To carstwo, taka para derżawa, kontrolowała przez sotkę roki transsaharyjski handel solą, niewolne końmy i różnymi towarami z subsaharyjskiej Afryki. Ale to było sotkę roki temu. A tysiące roki temu to też żyli różne nomady w tych saharyjskich terenach i w regionie Ennedi. Tam są zachowane tysiące różnych naskalnych, malowanych takich przedstawień dokumentujących periody, kiedy to Sahara była tak, nie tak sucha, a było tam większe deszczu i była zelena. I wskazuje nam to, że właśnie kiedy był lepszy klimat tołdy, to żyły sobie takie zwierzęta na Saharii jak bydło, jak żyrafy, no i też ludy, pastyry. Zatem znamy, że no, na chneśnich terenach, gdzie je lem pisok, to dawniejsze tysiące roki temu żyły, gdzie jak pastyrskie są spilnosty. Czad też ma swoje hołowne hosło, takie motto i ono zwuczy Unité Travel Progrès. Oczywidno je to po francusku i znaczy jednota, robota, rozwytok albo postup. No i to motto nachodzi się na herbie Czadu i jest sperte lwom i capom, no a pod tarczą z falami, wołnami ozera Czad. Lew i cap to no nie są to nacjonalne, takie oficyjne zwierzęta Czadu, ale no żyją, nachodziat się w południowej części Czadu sód na sawannie lwy, a capy znaczy samec kozy, no to oczywidno też sód, ale już tam bardzo na północy w to tych subsaharyjskich terenach, gdzie żyją jeszcze niewielkie pasterskie grupy. No i to tylko pro czat. Oczywidno zaohaczam otwarte atlasy, posmotryty na mapu, postudiowaty to tu zryżne ciuwanu geografiu tej wielkiej derżawy. I tyż teper zaohaczam słuchaty muzykę, bo budowę maty małą muzyczną pererwu. Perednamy muzyka z Armenii, posłuchamy Ladaniwa i śpiwankę po ormiańskie, pidna hołowką Kefcilini.

To był ansambl La Daniwa i śpiwanka pidna hołowkom Kef Cilini. Po ormiańsk, peret pererwom skinczyłem besidu pro czat. No, to taka mała już tradycja od bilsza jak roka, że w każdym odtynku swojej czasty trzech świtił besiduju pro dejaku derżawu ze świta. No i to mała lekcja, taka, no taki czas, kole to choczu z wamy pod ilety siada, jakie ma ciekawostkami pro cytochneska był czadcy jeszcze incze afrykańskie, azjatyckie, amerykańskie, okeaniczne derżawy, wszystkie jakie są w oświti jeszcze, no jesteśmy tak mniejsze bliższe w połowie, zatem jeszcze toho materiału mamy welo do podilinia się do takiej besidy. No a teper jeszcze może kus muzykę posłuchajmy. No, kończymy programu, mamy jeszcze czas na antenie do 21.30. Zatem posłuchamy kus muzykę po rumuńsku. Przed nami Madalina Pawal i utwir pidna hołowką Duma Vantule.

0: I to była poślednia śpiewanka w chneśnim odcinku Trioch Świtiu. Drodzy słuchacze, słuchaliśmy rumuńskiej artystki Madaliny Pawal. To była śpiewanka Duma Vantule. Już bliży się pomale koniec naszej audycji na chneska. My czujemy się oczywiście w najbliższą 15 wieczorą po nowinach o chodyni 20. Chwila po klasztor jest krasna. W Polsce praktycznie w ciłej Polsce jest słoneczno, teplo. No może tam porankamy już czujemy, że je osen, ale korzystajmy z tej wyżowej słoneczność suchej aury. Może zaplanujmy sobie da jaką małą ekskursję w wandriłku po chorach, wandriłku po lisach, no żebyśmy jeszcze korzystali z tego zelenoho koloru, jaki już ma swój poślidny tyżni, bo precin. No już o 2 miesiące to będzie wszystko, no kus sery, jak to bywa, sztoroka. No a tak to już wszystko z mojej strony. Zatim żelam wam przyjemnej reszty wieczora. Trzymajcie się, ostante zdrowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świt, wieczerą.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty.
2: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemkosojuza w Zjednoczonych Stanach i Kanady i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 10, 7 marca 1947 roku. Krajanka Mrs. Macynka w Niskigoning, Pensylwania, dostała od sestrynoho syna i z woli Jaworowej sanockiego powita świeże pismo, w którym opisano, jak wygląda nyni sanocki powit i jak żyją tam ludzie, które ostali jeszcze na starych miściach. Dziękuję za podarunok, który mi się teper duże przydast, bo ja został bez dachu nad głową. Jak palele wolu, to spalele i moju chyżu. Trzeba by jakosy budowate, a tu nie ma skady, bo nas za rybku nie ma, żeby ich zarobyty. Najwece, że to człowiek zarobyt na życie, a tak bilsze nie można zarobyty, żeby się poratuaty. W nas można zarobyty do 3000 złotych na miesiąc, a czerewiki do roboty kosztują 4000. To trzeba robyty na dobry czerewik 2 miesiaci, a 4 miesiaci na ubrania. Tak pół roku trzeba robyty, aby się trochę zibrał, ale na bieliznu jeszcze braknę. A tu trzeba jeszcze... Jaki dach nad hołową z lipyty. Czerez zimu jeszcze jakosy człowiek parebiduje, ale na łesnu trzeba się staraty. Ciekawe ste znaty, jak wyglądają dwola, poławy i hamry. To na pewno byste nie poznali, demo hodida, a waszego tata chyża stojała. Bo ja niedługo był w Niemczech na prymusowych robotach, lem 3 roky, a jak jem wernusia, się, to nie mi jem poznaty. A hamry już zarosły koprywą i poławy ty już skoro zarosnut. Bo nie stoi dnycz, lem świata cerkołcia sama, jak to pola w poli, a reszta wszystko spaleno. Na woli jeszcze stoi 19 chyż i jest 18 rodyn, to tak bidują jedne z drugima. A tam dalsze seła, Ternałka, Rudałka, Hamry, Poławy, Zawoj, Dariu, Wysłoczok, to w tych sełach ani luda, ani chyż. Całkom pustka, ani nikt to nie pysze, bo już nie mam tu poblisko nikogo z rodyny, wszystko po zahraniczu. A nie się dowidate onych nachodyn, de sud. Pysze osy w dzioba, pereselenec iz Uścia Ruskoho, do sestry i szwagra w Clevelandi. Otec osy w dzioba nachody cia w seli Konopiłka, tarnopolskiej oblasty. U neho był Dymir Wysłocki, preobiździ lemkowskich kolonii w ZSRR, a weresny minuszego roku. Fotografia osyfa dzioby pomieszczona w kalendarii Lemkosojuza na 1947 rik. 27 listopada 1946 roku. Wże kilka roków minęło, jak my do siebie niczego nie pisali. Także to te perany nie znam, z czego zaczaty, choć

i jak żyją to druhe ludy. No w jednym liście ja nechodzę wam wsioho opisaty, a też to i same już znajete. Pisze szwagier izdył na zesławiański kongres i że było to posłuchaty. I tak by powinno byty, jak hovoriat. Czytate bohato i inczych listów i znate jak jest. O naszych pereselenciach lemkach napiszło w drugim liści. Napiszu dasz to i do gazety Karpacka Ruś. A teper budu pisaty tylko za sebe i swoją rodynu. Jak ja przyjechał w 1940 roku na Konopiłku, tak gazduju tu do nyni. Za niemieckiej okupacji bohato rodyn naszych uścianiu, klękowianiu, hańczowianiu i z inczych seł powertali nazad do Karpat, ale minuwszego roku znowu wsi byle pereseleny nazad do Sowieckiego Sojuza. Ja nie żałuję, że mnie wyjechał do uścia, bo chociaż ja mał i tu na Konopiłci nieprzyjemnosty, o czym bohato pisaty, ale żyją. A w uściu na pewno by mnie aresztowali niemieckie najmyty i skinczyłbym pod lisyką jaśli albo w pecu w Oświęcimi, gdzie zginęło 12 kraszych ludzi tylko z samego uścia. Za niemieckiej okupacji moju frosiu chodili zabrać do Niemieczyny na robotu. Ja nie dał jej do Niemieczyny, ale posłał do uścia i tam zapoznał się z nią Onufria Tkacza syn Roman, inżynier lisniczy i ożenił się z nią. Minąwszego roku na same żnywa pereselale uścia. Jedny pozapisowali się do wschodnich oblastej, drugi na Tarnopolską oblast i kilkanaset rodyn wygruzyli za Czortkową w seli Jahilnycia, około 10 km od Konopiłki. Tam była wygruzena prawiciła nasza rodyna. Sztewka, Andrzej, Melka, Katrena, Paraska i ziać Roman. Melka i Paraska ostale na Jahilnyci, a Sztewka, Andrzej, Katrena i Roman swoim kosztom perewezli się na Konopiłku. Za 3 tygodnie byli wszystkie u mnie, bo nie było chyż. Za chyżu heł duże trudno, bo bliższe pereselenci przyjeżdżają do zachodu, jak wyjeżdżają Polaki na zachód. Także to prawie w każdej chyży żyje 2 i 3 rodyny. Sztewka Andrzej i Katryna dostali chyży, ale takoż siedzieli po 2 rodyny w jednej chyży, a Roman jest jeszcze u mnie, bo nie je w innej chyży. Za nas nie żurić się. My odkole przyjechali na Konopiłku, to nie biduale, ani jeden den. Może amerykańskich luksusów nie mamy. No, chlip i do chliba to jest dosyć. Także to my i drugim pomagamy, czym możemy. Żyjemy już drugi rok razem. Jest nas 11 osób. Roman ma posadę w Tarnopolii i raz na tydzień w niedzielę przychodzi do domu. Tak nas jest wse 10 doma. Paraska ma 18 roków, chodzi jeszcze do szkoły, do 8 klasy, bo zanim ci nie chodziła, to teper musit nadhaniaty. Syn Petro, 12 roków, chodzi do 5 klasy. Oboje chodzą do Mykolinec. Jak widzicie, to jest komu i robyty i isty. Ja, popry swoją gospodarku, pracuję i podatkowym agentom. Na razie niczego nam nie posyłajcie. Powiedział mi Antoni Andrzejczyn, że dostał pakunek od sestry, to wernął nazad, bo opłata pocztowa duża droga. 11 września był u nas Łanio Hunianka. Ale o tym obszerniejsze napiszę drugi raz, bo lipsze pisate mniejsze, a częstsze. I ty pisała do mnie 3 listy, a ja dostałem 1. Jabłonycia Polska powit krosną. Kyprian Żyłka w Cambridge, Pensylwania, dostał nowe pismo od swojego bratniaka Filipa Żyłky z Jabłonyci Polskoj. Tot bratniak służył w armii generała Andersa w Italii, a po wojnie wernął się w Polszczu do rodnego seła. Jego mama i druga rodyna wyjechała do Sowieckiego Sojuza, no on sam ryszył ostaty się doma między Polakami, bo Rosyju nie Ukrainu nie lubit. Pierwsze pismo od Kypriana Żyłky on pisał po polsku i prosił pomocy. Kyprian Żyłka odwitał jemu. Czemu ty nie idziesz na schód za mamą, lem prosisz pomocy z Ameryki? Choć my ty poszlemy, da ku pomicz, to nic z tego nie bude, bo prydut banderowcia, bo polskie, piłsudczyki i zaberut. W Polszczy ty nie budesz spokojno spaty na odnej noczy, a jakby spiszał na Ukrainu, to byś spokojno spał i z każdym rokom by tobie stawało lekrze. W odwit na to bratniak pisze drugie pismo już po rusku i ruskimi literami. Drogi bratczyku, ja was zapowiadania znaju dobre, bo mnie ludzie opowiadali, jaki ja wam przyjaciel i rodyna. Teper piszecie, że jste dalej do Marty, do mojej ciutki, czerwiki jakiś prodiłok dla mnie. To ja wam i waszemu bratowi Mylkowi duże krasno dziękuję, że jeszcze o mi pamiętate i nie zabywate o mi i na dalsze. To ja takoż budu pamiętaty. A meni tylko początkowo trochę ciężko, abym się mich zapomoczy teper, bo to potem jakoś by to było. Teper, drogi bratczyku, duże mene to wasz list zainteresował, że to wy meni wspominate, czemu ja nie pojechał do Rosji.

Taż ja bym był duże wielkie chłopstwo zrobił, jakbym był za nimi pojechał. Pierwsze, podczas wojny, był Szołtys, Ukrainec, to mnie przyznaczył na prymusowe roboty do Niemieczczyny. Drugie, moja mama Ridna znała, że ja żyję w Niemieczczyni, gdzie musiłem robić ciężko pod karabyną. I jeszcze jak z domu mnie brali, to od razu mnie skuli. Mama jak wyjeżdżała do Rosji, to ja mał przychodziło i wsio ona dost, a ona wsio wyprodała i wyjechała do Rosji i teper ani nie napisze do mnie. Otoż ja jej teper nie proszę i za Rosyju nie chcę znaty, bo ja nie wierzę propagandy. Ja mają swoje dowody i na toj temat ja się z ludźmi mówił, jaka tam bida i hołod. Ale wy wsi tam w Ameryki nie znaje też, co się robi w Rosji. A tu ludzie przyjeżdżają, to się nie może toho nasłuchać, co mówią. A meni tutki jest dobry, bo ja teper się ożenę, to meni Pit Szołtys takie wesila sprawił, że to nawet Ridna mama by toho nie zrobiła. Aż to wy meni, drogi bratczyku, opisuje ta propagandy generała Andersa, to wy się duże mylite, bo ja służył w jego armii, to znaju, że to możliwe, aż to niemożliwe. To jest wszystko na widworot, jak wy piszecie. Przepraszaju was, że to wam muszę tak napisaty, bo wy się duże mylite. Ja takoż trochę znaju, że to możliwe, aż to nic, bo ja takoż trochę świta obichał. Dalsze pozdrowienia i prosyt jeszcze raz nie zabywaty za neho. Blichnarka, powit grybił. Marko Symoczko Wiungers pouczył pismo od ujka jego żeny Hatały, pisane 27 grudnia 1946 roku. Pośli rodynnych pozdrowień ujko donosyt oślidujuczym. Donoszł wam, że Waniu dał mi 5 dolariów, żtoste mi posłali. Brakuje mi sił, jakby wam podziękowaty za to drogi dla mnie podarunok. Ja tobie niczego takiego dobrego nie zrobił, a ty i tak o mnie pamiętasz w to te ciężkie czasy, jakie my tu przeżyli i przeżywamy. Piszą ty, że w naszym kraju kłopit wielki z tym, aż to po lisach żyją i noczami naród rabują. W czerni przyszli do gazdy, przykazali mu przynieść do chyży wszystko odeżu i wszystko zabrali, a tak wzięli ze sobą i gazdu. Jak wyszli na dwór, to kazali jego żeni, żeby im wynesła motus, bo mają żywinu, a nie mają na czym jej westy. Żena dała im motus i zaraz jej wyhnali, żeby iszła spaty. Po tym to ty bandyty toho samego gazdu powisyli na sąsiednim sypancy. W Klimkiuci jednomu gazdowi zabrali 2 koroły, 2 uci, 5 husej i paru indykiów. Wszystko, co mam na gospodarstwie. Ale uci się im wyrwali, bo przyletili nazad do stajni. I tak u nas nikt nie jest bezpieczny, nie z życiem, nie z majetką. Nikt w den nie znaje, że to w nocy jego czekaje. U nas wielkie morozy, ale sucho, śniegu nic. Proszę cię, przyszli mi kalendarz z naszymi światami, bo u nas nic świeszczennikiu i nie możemy znaty, kole przypadają nasze świata. Hełnitny paperia dobroho, aby list napisaty, nie kopertok, żeby list posłaty. Kunkoła. Poczta Gorleci. I z seła Kunkoła Gorleckiego powita pod datą 2 lutego 1947 peszut tak. Ja nie radzę nikomu z Ameryki tu przyjeżdżaty w teperiszne czasy, bo w nas teper po noczach hulają bandyty. W den siedzą po lisach, a w nocy napadają na seła, zabierają chudobu, słyni wszystko, co im popada pod rukę. Na polsku weleju zabrali z naszego seła 6 swynej. I nam wzięli jedną, co ważyła 70 kila. Jak to ma jako odeżu, choćby i staru, to musi chować na nic, bo jak nie schować dobry, to mu zaberą. A jakby ich nie pustył do chyży, kole zadurkają, to chyżu spalat. Tak hał teper ciężko żyty, jeszcze irsze jest, jak było przez wojnę, bo choć Niemiec wszystko zabierał, ale w swojej chyży człowiek był bezpieczny i choć speczany komperii może było spokinoisty. Bandyty, wsiady ich biut, to heł po naszych lisach pokryli się i nas muczat, powiadając, że na jar wszystkich chłopił zaberut ze sobą i z naszych ruskich seł. I z bilanki jeden ruski parobok był asenterowany do polskiego wojska, no bandyty przyszli w nocy i zabrali go ze sobą. Trymali go 2 miesiaci, to odmrozył prydych obi nohy i aż tak go pustyli. Był w szpitalu, ale mu nic doktory nie pomogli. Teper leży do doma i Jany z łóżka nie wstaje. W Liszczynach był syn Juszczaka, jego rodycze tam są w Ameryce. On przyjechał do amerykańskiego wojska, co stoi w Germanii, aby odwiedzić rodzinę swoich rodyczy. No bandyty czekali na niego w Liszczyńskiej Huszczy, ale kto se dał mu o tym znaty, to on piszeł aż na Klemkiłku i tak dobrał się do seła swoich rodyczy.
Boła, Poczta Nowy Sącz. Antoni Jazębiak z Plejtia, Pensylwania, dostał pismo od sestry Nasty, Młodec i z Laboły, Poczta Nowy Sącz, pisane 15 sierpnia 1948 roku. Najpierwsze dziękuję za pakunkę i передаje swojej familijnej nowosty i pozdrowienia, a dalsze pisze tak. A pro tych księdziów, to my ich znamy. Smoliński z Nowej Wesy i Kornoła z Laboły muczyli tuże naszych ludy. To z Laboły nawet nabiszczyka Kondrata Żaka dał aresztuaty. W cerkwi od służby Bożej jego zabrali i Teodorus Pitkuczery i jej muża, Semana Kulandu i Tymka Kaleniaka, co go nazywali Kuszlita i Wece. To sąd popaleny w Niemczyni, a ich żeny starali się o nich, to prysłali Niemci popiół w pudełoczkach z nich. I odbył się pochoron. Pochoron robili jak zwyczajno, lemże nie było mrtwego tiła, a tylko toty pudełoczka z popełom. Dla nas to był wielki smutok, a nie można było znesty toho żalu. No słowa nie można było powiesty naprotyw tych katów, bo to sam ksiądz pochoron odprawlał, że ich dał aresztuaty. A teraz dowidujemy się, jaka zima u was, bo heł śniegu mało, ale morozy bar sylny dochodyli do 33 gradusiu. Hanka Jurka Rełaka żyje i pozdrowia was duże krasno. Bortne Poczta Gorleci. Jedni naszej krajanki w Shelton, Connecticut, pyszut z Bortnoho pod datom 4 lutego 1947. Nowosty u nas wielkich na razie nie ma. Z Rosji nic do mnie nie pyszut, a może one pyszut, ale ja lista nie dostał. No kto pisał, to wsi pyszut tak, że ich na my list Bożu od tamal dostawaty. A tu nie ma niejakiej podstawy na to. Heł już wisem rodyn się wernuło, tolem sobie arendując swoje pola i chyży, albo siedziat w czużych. Dalsze donoszu tobie, że to ja czuję tu, że do tebe duże ludzi naszych pysze listy i to każdy już tobie rodyna i każdy chce, aby lem mu słaty albo pakunkę, albo groszy. Odże zawidomlaju tebe, nie rob sobie nic z toho, niechaj sobie pyszut, a nie czuduj się, że znają twojego adresu. Ty mnie prysała gazety, to ja sobie czytał, a tu pryszał choć kto i prosit mnie. Daj lej mi jedną gazetu, to i ja sobie proczytam. No ja dałam, najczytajut. I znał mnie gazety wertale, a ja nie znał, że ludelem na spekulacyju gazety berut, bo na gazetach były twoje adresy i w tot sposób mają do tebe adres. Za to teper tak tebe muczat listamy. Odże widysz, jakie to czudne lude teper nastale. Jak brat tym koleżał chłory, to nie było wece rodyny w seli. Lem Michałowy trzeba było i oraty, i kosyty, i młotyty, a teper to wsi okropna rodyna. Nie wir wsim, bo to nie wsio złoto, że to się śwityt. Dalsze u nas, jak chodyli, tak i chodziat to ty lisowe pany. Meni zabrali pierwsze jedną uciu, a teper zabrali jawiłku. I jakże można żyty? Bida wielka heł teper. Jurko Wysowski z Małostoła w Elmira Heights, New York, dostał śledujuczu prośbu od Petra Ryżyka z Sowieckiego Sojuza, miasta z Baraża, Tarnopolskiej Oblasty. Drogi krajan, pysze do cia Petro Ryżyk, rodom jest cała Blichnarka. Pysze te mi za wasze sestry i za brata, ale na razie koło nas blisko za ich neczuty. My jeszcze odno od ruchych mało znamy, ale ja się budu za nich dowiduwał. Ja pidu do Tarnopola, do Aktiu, to może się dowidam i pereszlu im waszego lista. I jak się dowidam, to wam się odpyszu. A teper ja mam do was swoją prośbę. Ja też szukaju syna swojego, to cyby wy za niego nie dowidali dasz to? Jego zabrali Niemci na robotu i robu w mieście Magdeburgu. My mamy lista od niego już po wojnie, a teper nie mamy za niego niejakoj czutki. Tak może by wy pereznali, co czasom tam, tak gdy w Ameryce albo w Anglii nie znachodzić się. Ja was proszę, może by wy tam dali do gazety i tak dowidali się za niego. A ja za wasze budu się staraty i odpiszę wam wsio, jakż to jest.

0: Teto, skad máte tuto špivanku?
1: Od mojej mamy Strukowej. Oni już śpiewali, jak byli jeszcze dziwka, a oni mi tu tu śpiewanku potem dali.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
3: Rad by się żonety.
1: Owatrzejk
6: premieruje.
7: Rad by drużbą
8: buty.

Miałem sentyment do Takovercza. Pisałem go w Szwecji. I tam ono w świecie, jeszcze w rokach dawnych, tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenka i znowu mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wody sundu, jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczy dychaniał budeś darmo, że to twój wymriany świt, wielka kazarma.

Lemkiłski archiw to miejsce, w którym poczujecie prohistorię Lemkił, rzeczy, jakich de inde nie znajdete ani nie przeczytate. Słuchajcie z Lemkiłskiego archiwu w radiu Ruskiej Bursy LMFM. Prosit Paulo Hanas. W ramach przeglądu organizacji sospilno-politycznych, jakie działali na Lemkowyni w międzywojennym okresie, dneska będzie prezentowana tutaj najpopularniejsza organizacja, to jest Ruska Selańska Organizacja. W maju 1923 roku, w trakcie zjazdu w Lwowie, doszło do osnowania Ruskiej Narodowej Organizacji. Na zjazdzie tym prisutnych było 342 delegatów z Galiczyny i z Lemkowyny. Partia przyjęła postawę antybolszewicką i prorosyjską. Zjazd wybrał 15-osobowy Ruski Narodny Sowiet, do jakiego głoszał Lemko dr Orest Natyszak. W organizacji tej wtedy też było wielu starorusyniów, ale ich głos robił się coraz słabszy. W programie politycznym partii znajdował się postulat przyznania autonomii ruskim zemlom w Polsce. Pod wpływem partii z lemkiuskich terenów znajdowali się Lemki z powitu Krośniańskiego, Liskiego i Sanockiego. Pod wpływem Ruskiej Narodnej Partii znajdowali się czytelni imienia Kaczkowskiego, Instytut Narodny Dym w Lwowie, Instytut Staropigijski i handlowe kooperatywy.

chrześcijańskim členami partii ostawali gazdowe najczęstsze prawosławnego wierospowiadania, a w sanockim głównie inteligencja grekokatolickiego wierospowiadania. Oddziały rusko-islańskiej organizacji były osnowane też z inicjatywy prawosławnego duchowieństwa. Jednym z aktywniejszych był ksiądz Iwaśkił, delegowani przez metropolitu Dionizoho na administratora parafii Dotylowy. Organizował win razem z Fedorą Fedaktą zjazdy w partii w Szani, Myscewi, Wilchiłcy, Polanach i Tylowi. 30 grudnia 1928 roku miał miejsce partyjny zjazd rusko-islańskiej organizacji w Tylowi, na jaki przybyło ponad 70 delegatów z powitu krośniańskiego. Programowy referaty wygłosili ksiądz Iwaśkił i Fedir Fedak. Wybrani został powitowy komitet, a na jego czele stanął Iwan Jadliwski z Tylowy. Členy partii zobowiązane ostali do poszerzania lokalnej działalności i do osnowania czytalni imienia Kaczkiewskiego.

województwie krakijskim ruskoselańska organizacja poszerzała swoją działalność pod imieniem Naschini Lemkowyni w oparciu o wiernych prawosławnej cerkwy. Selany, jakie wstupowali do ruskoj selańskiej organizacji, widzieli w niej możliwość na ekonomiczną i sospilną poprawę doli na Lemkowyni. Pierwszy zjazd dla ciała Lemkowyny odbył się 2 lutego 1929 roku w Sanoku. Jego hasłem było oprawa polityczny, kulturny i ekonomiczny dla ciłej lemkijskiej Rusy. Na początku zjazdu wygłosili referaty členy Centralnej Rady Jurczakiewicz i Hrabec. Główną temą obrad była aktywizacja selan do wspólnej działalności ekonomicznej i kulturno-oświtowej. Protestowano proti ukraińskiej działalności głównie partii UNDO, która wela do eliminacji poniat Ruś i Rusyn. Z przyczyny wielkich morozów na to zjazd nie przybyli delegaty z zachodniej Lemkowyny. Proto zapowiedziano zagalnolemkijski zjazd chłopski do Sanoka na marzec 1929 roku. Na zachodniej Lemkowyni

Najskorsze struktury rusko-insalańskiej organizacji powstali w Grybiuskim powiti. Aktywnymi działaczami byli hyn. Jurko Chocholak, Julian Halkowicz z Boguszy, Wasyl Didowicz z Pincarewoj, Sofron Krynicki i Zacharii Stawiski z Dosnitnici. Zjazd powitowy odbył się 27 kwietnia i poklikał komitet dla Grybiuskiego powitu. Delegatom Centralnej Rady na to zjazd był Lemko, nazwiską Botenczuk, rodom z Bonariłki. Rozwój organizacyjny rusko-insylańskiej organizacji na Lemkowini spotkał problemy ze strony BBWR-u. Jako że wybory do parlamentu nie dali Lemkowini przedstawnika, agitacja BBWR-u była silniejsza i przekonywała do siebie Lemkiu.

Po 3 rokach diagnosty ruska selańska organizacja i wyniki podsumowane ostali na 2 zjeździe partii. Po 3 rokach jej diagnosty na Lemkowyni, lem w powiecie nowotarskim i jaselskim nie było komitetów powitowych. Delegaty z Lemkowyny podkreślili wielkie znaczenie spraw ekonomicznych dla Lemki. Po 2 zjeździe partii coraz bardziej widno było samodzielni z Lemkowyny, a przede wszystkim Gorlickiego powitowego komitetu. Členy toho komitetu v písmi do Centrálnej rady zaprečali secesii. Ale z príčin ťažkého položenia Lemkoviny oni musili nájsť jak najlepší úklad politických síl. Kvestia secesii diáčik Gorlických vyklikala diskusiu, vyniku jakoj zorganizovano povitový zjist. Na zjizdi tým diskutované byli sprawy ošvity, kultury i gospodárky. Zistot potwierdził trwałość struktur rusko-selańskiej organizacji w województwie krakiewskim. W trakcie jej zjazdu schwalono pełne podporządkowania struktur Grybiuskiego Komitetu Centralnej Rady. Wybrano nowy powitowy komitet, a na jego czele stanął dr Jarosław Siokał. Pod koniec 1932 roku Centralna Rada Rusko-Selańskiej Organizacji zrychtowała dla Lemkowyny nowy plan organizacyjny. Ostała poklikana dla Lemkowyny specjalna jednostka organizacyjna i uznano osobną specyfikę kulturową regionu. Nowo stworzony organ nazwany został Lemkiewski Komitet i stał się bardzo popularny w regionie. Taka decyzja centralnej partyjnej władzy świadczyła o bardzo dobrym zrozumieniu specyfiki Lemkiu. Do komitetu weszło po jednej osobie z każdego powitu, gdzie żyli Lemki. Zadaniem komitetu była szeroka pomoc dla Lemkowyny w rozwoju ekonomicznym i kulturno-oświatowym. W tym celu nawiązywano kontakty z lemkiewską emigracją z Ameryki Północnej. Program roboty komitetu podzielono na 4 osobne oddziały: finansowi, kooperatywni, kulturno-oświatowi i szkilni. Oddział finansowy miał zabezpieczać i wydawać fundy. Oddział kooperatywny miał osnuwać nowe kooperatywy i kasy samopomocy. Oddział kulturno-oświatowy koncentrował się na osnuwaniu nowych czytelni. Główną personą oświatowego oddziału był Metodij Trochanowski. Na jego wniosek podjęto problem reformy oświaty na Lemkowyni i wprowadzenia lemkiewskich bukwariów do szkół. Niedługo po tym Metodij Trochanowski przeszedł do Lemkosojuza.

Choć powstał lemkiuski komitet w Gorlyciach, pidjaki i mała byty podporiadkowana ciła struktura rusko-juselańskiej organizacji z Lemkowyny, to komitet sanocki było seretką dla swojego regionu i nie zamierzał się poddawaty. Sanocki diacze w większej mierze składali się z inteligencji, a idei rusofilskie były najlepsze utrwalone. Po utworzeniu Lemko-Sojuza plany konsolidacji ciłej Lemkowyny w jednym komitecie rusko-juselańskiej organizacji wpali. Trzeci zjazd rusko-juselańskiej organizacji miał miejsce 26 grudnia 1933 roku. Na zjeździe znaleźli się członkowie Lemko-Sojuza, jakie nie popierali idei rusofilskiej. W dodatku dr Orest Gnatyszak i Stefan Durkot weszli do Centralnej Rady Rusko-Juselańskiej Organizacji. Oznacza to, że władza i członkowie Rusko-Juselańskiej Organizacji cały czas bardzo się rachowali z Lemkami.

Czwarty zjazd Rusko-Jesielańskiej organizacji dodatkowo do Centralnego Komitetu wybrał doktora Siokału i Semana Kulandu, a doktor Hranatyszak utrzymał swoje miejsce. Do wybuchu II światowej wojny Rusko-Jesielańska organizacja utrzymała swoją silną strukturę organizacyjną na Lemkowyni. Następne zjazdy partii w 1935 roku i w 1937 roku potwierdzali aktywność polityczną Lemkiu. Słuchaliście z Lemkiuskiego archiwum w Radiu Ruskiej Bursy LMFM Paulo Hanas.

0: LMFM.
1: Jest czwartek, 1 grudnia 2023 roku. A na nowiny rady LMFM prosit Olena Stefanowska. Stowarzyszenie Dolina w najbliższy weekend prosi do uczesty w poriadkowych warsztatach na Raducyński Cmontyr. W ramkach tego budu tropowane żordy świeżo postawionego ohorodzenia. Stowarzyszenie dast materiały i poczastunok. Warsztaty budu prochodyty w sobotu i niedzielu mecze 10 a 15 godziną. Raducyna to gnez neistnujucze lemkiuskie seło, jakie było ostatecznie wyselone w 1947 roku w ramkach akcji Wisła. Stowarzyszenie Lemkiu prosić na następną osinną podziju. Tym razem Gorzyłski Krużok Stowarzyszenia Lemkiu prosić 25 grudnia oktobra na 32 strycza z lemkiuską kulturą w Gorzowie Wielkopolskim. Strycza zacznie się o 16 godzinie w Teatrze imienia Juliusza Osterwo, do którego podija wertat po parorycznej pererwi. Kolisy odbywała się letnią porą w centrum miasta. W ramkach podii wystupiat Lemko Tower Junior, Karpatia, Damer ta ansambl narodnego tańca Małe Gorzowiako. Wstupne na podiju to 40 zł. Możesz przedpłaty w kasie teatru. Samo żółtnie oktobra w Humennom odbuda się międzynarodna konferencja pod nazwą Wykorzystanie przyrodnych materiałów w narodnym budownictwie naszych przodków. Podia zorganizowana jest w ramkach projektu Drewniane Serce Karpat, Spadkowina i Kuducznist, finansowanego Europejskim Sojuzem w ramkach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Konferencja będzie nagodą stretyty ekspertów i praktyki z Polski, Słowacji i Ukrainy, które zajmują się tradycyjnym budownictwem, drewnianą architekturą, przyrodnymi materiałami i ochroną kulturną i spadkowiną. W programie przewidziano 12 dopowiedzi, które będą przedstawione w dwóch tematycznych blokach. Uczestnicy będą beszedować m.in. o wykorzystaniu przyrodnych materiałów w tradycyjnym budownictwie, drewnianej i sakralnej architektury, ochronie kulturnej spadkowiny. Przedstawione będą doświadczenia Muzeum Narodowego Budownictwa w Sanoku, skansenu w Użgorodzie, ekspozycji Narodnej Architektury i Mieszkalnictwa w Humennom, a tak samo Muzeum Narodnej Architektury pod Dubowniańskim Zamkiem. 8 grudnia oktobra zaplanowany jest terenowy wyjazd. Zgłoszenia do uczestnictwa w konferencji są do 2 grudnia oktobra. Gnez 1 grudnia oktobra w Wschodniosłowackim Muzeum w Koszuciach odbyła się 3. rocznik podii rusyńskie, ten z Rusynami w muzeju. W programie znajdziemy żywą przypowiedkę literaturną ilustracyjną wystawę twórczą majsterni prodity, remesła, rusyńską kuchnię ta prezentację tradycyjnych produktów. O 15 godzinie gnez grekokatolicka liturgia w drewnianej cerkwi z Kożuchowciu. Pak folklorny program pod nazwą Rusyno z Pitmakowici. W podii uczest wozmy pisatelka Ludmyła Szandalowa w Leatox Rusyn Live Podcast, a na zawieszenie Wieczer Rusyńskiego Łosiu te prozwuczot narodna, duchowna i suczesna rusyńska muzyka. Podia je nagodą poznati rusyńską kulturę w jej tradycyjnej, ale i suczesnej formie ta stretyty się z ludźmi, które jej nie stworzą.
0: To były nowiny Radia LMFM.

0: tracking do ekscentrykę. No tak, ale to są na odkaz.
1: Czy to jest teraz wymagające? Nie.

0: Jest četver, 1. žutni oktobra 2026. roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Stovarišunia Dolina v najbližší víkend prosit do účasti v poriadkových varštátach na Radocínský cmontýr. V rámkach toho budú dropované žordy, švížo postavleného ohorodžonia. Stovarišunia dast materiálo i počastunok. Varštáta budú prochoditi v sobotu i nedílu medže 10. a 15. hodinom. Radocína to hnes neistnujúče lemkivské selo, jakie było ostatecznie wyselone w 1947 roku w ramkach akcji Wisła. Stowarzyszenie Lemkiu prosić na następną osinną podziju. Tym razem Gorzyłski Krużok Stowarzyszenia Lemkiu prosić 25 żółtnia oktobra na 32 stryczo z lemkiuską kulturą w Gorzowie Wielkopolskim. Stryczę zacznę się o 16 godzinie w teatrze imienia Juliusza Osterwo, do którego podija wertat po paru rycznej pererwi. Kolisy odbywała się litnią porą w centrum miasta. W ramkach podii wystuplat Lemko Tower Junior, Karpatia, Damer ta ansambl narodnego tańca Mała Gorzowiako. Wstupne na podiju to 40 złotych. Możesz przedpłaty w kasie teatru. Samo żółtnie oktobra w Humennom odbuda się międzynarodna konferencja pod nazwą Wykorzystanie przyrodnych materiałów w narodnym budownictwie naszych przodków. Podia zorganizowana jest w ramkach projektu Drewniane Serce Karpat, Spadkowina i Kuducznist, finansowanego Europejskim Sojuzem w ramkach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Konferencja będzie nagodą stretyty ekspertów i praktyków z Polski, Słowacji i Ukrainy, które zajmują się tradycyjnym budownictwem, drewnianą architekturą, przyrodnymi materiałami i ochroną kulturnej spadkowiny. W programie przewidziano 12 dopowiedzi, które będą przedstawione w dwóch tematycznych blokach. Uczestnicy będą posiadać m.in. o wykorzystaniu przyrodnych materiałów w tradycyjnym budownictwie, drewniani i sakralni architektury, ochroni kulturnej spadkowiny. Przedstawione będą doświadczenia Muzeum Narodnego Budownictwa w Sanoku, skansenu w Użgorodzie, ekspozycji Narodnej Architektury i Mieszkalnictwa w Humennom, a tak samo Muzeum Narodnej Architektury pod Dubowieńskim Zamkom. 8 żółtnia oktobra zaplanowany jest terenowy wyjazd. Zgłoszenia do uczestnictwa w konferencji są do 2 żółtnia oktobra. Dnes, 1. żółtnia oktobra, w Wschodniosłowackim Muzeum w Koszuciach odbyła się 3. rocznik podii rusyńskie, ten z rusynami w muzeju. W programie znajdziemy żywą przypowiedkę, literaturną ilustrację, wystawę, twórczą majsterni prodity, remesła, rusyńską kuchnię ta prezentację tradycyjnych produktów. O 15 godzinie dnes grekokatolicka liturgia w drewnianej cerkwi z Kożuchowciu. Pak folklorny program pod nazwą Rusyno z Pitmakowici. W podii uczest wozmy pisatelka Ludmiła Szandalowa w Leatox Rusyn Live Podcast, a na zawieszenie wieczer rusyńskiego głosił te prozwuczot narodna, duchowna i współczesna rusyńska muzyka. Podia je nagodą poznati rusyńską kulturę w jej tradycyjnej, ale i współczesnej formie ta stretyty się z ludźmi, którzy jej nie stworzą.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Demko, Lemko. Jaki ty? Pełno jest Polak? Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko, Lemko.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, a bom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, a bom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Dobry wieczór, witam bar serdecznie na słuchowisku. Zakończyliśmy już opowiadania pinohołowkom Ruska Dola Władimira Hylaka, ale ostajemy jeszcze z Hylakom i z jego powieściami i opowiadaniami. I dneska zaczniemy pierwszy odcinek, ostatni z rodu opowiadania z halicko-ruskiego życia. Zapraszam bardzo serdecznie. Pierwszy rozdział. Gromada jak mało. Nowelisty zaczynają przeważnie swoje powisty, przedstawiający prelestne prymety i osobliwosty, jakima przyroda obdaryła totu albo inczu okoliciu. Starają się zaczudłaty tebe wydom toj gory, która jest dla tebe już nesterpna, albo toj krywoj jelici, na którą dost jest się nasmotrył. Ja nie choczu ich naśliduaty. Wirju moim oczam, kotry wszystko postarichają lem w realnym wydi. Dobry znam, że chlip jest chlibą, a kamienna gora, jak romantyczni by nie wyglądała, maje jałowu zemlu. Ty ma to oczam sposteriuch jem na obszury halickoj Rusy seło, które zanymat osobliwe miejsce medże wszytkyma sełami naszej hranenoj bohom odczyzny. Kiedyby samo sobą nie było wyniatkową, autonomiczną jedynycią, to nie moż byłoby nazywaty go sełom. Seło Czortoryi, tak się ono zowe, składa się zo 14 chysz. Sim po prawej, sim po liwej stronie Hirskoho potoka, piniaczoho się i rowuczoho, kotrych padat w wielku dolinu Zihir, cariujuczych nad sełom. Żyteli Czortoryj nie nazywali się, jakbyśmy się spodziewali, czornoryjskoma. Właścicielami tych 14 chysz były dwa chłopskie rody. Sławny, stary, Hardoszy i Brydoszy. Hardoszy żyli po prawej, Brydoszy po liwej stronie potoka, ale pola ich tak były rozdzielone, że nywy Hardosił prylichali po obok stronach gunywam Brydosił i na opak. Maje chybu tot, kto dumat, że takie położenia mohu rodyty medże żytelamy Czortoryj nezhodu, a ich spił zwłoczny nazwiska za kołot. Każdy Czortoryjec, okrem rodowego imena, mał prozwisko, nadane mu albo z przyczyny jego osobliwych prymet i prywyczok, albo zawdiaky jakisym jego przychodam. Prokopa Brydosza zwano śmisznym pro jego inteligentny żarty. Fedor Hardosz nazywał się Fedorom z Gnizda. Proto, że na jalyci w tiny, kotroj stojała jego chyża, hnizdyli się worony. Tymka Brydosza zwano Derewianym, bo win był neruchawy, a Juryja Hardosza od czasu wesila jego sestry, która ostawiła rydne obejścia i prenesła się do gazdiłstwa murza, zabywajuczy popraszczaty się z bratom, nazywali Jurkom Neciuwanym. Takie prozwiska nie lem pomachali im się odryżniaty, ale Hardoszy i Brodoszy hordyli się nima, bo mali się podla własnych perekonań za lipszych od prostych chłopił. Mali się za szlachtu, byli medże chłopam tym, czym kniazi czortoryjscy medże arystokratyją. Żytia w ich chidni za małym seli oczywidno różniło się od życia w większym mieście. W Czortoryjach nie można było skryty swoje postupki przed susi damy.
tu mąż połisty, chyżki male szklany ściny, przez które widne były diła żytele. Grudy ludy były tiż prozraczne. W sercach ich nie mogły się skoroty ani tajne grzeszki, ani dumki. Życie było spilne, gromadzkie. Selane pouczyły się prawie w jedną rodynu. Co stało się w jednej chyży, znali w tej samej minucie wszystko. Kiedy Osafat Hardosz, który mieszkał na jednym kince seła, kosiaczy otawu mocno kochnął, to Mokyta Brydosz z drugiego kincia pererywał naprawlania swojej boczki i kłaniajuczy się chreczni, szapką kryczał: na zdrawia, suside! Tak to było w Czortoryjach. Ale mam prowinu przed historyczną prawdą. Powiem, że było 14 chyż w Czortoryjach, a była i 15 korczma, bez której wsiakie, choćby najmniejsze, ważne ruskie seło perestaje być ruskim. Stojała wyże wszystkich chyż. W najbliższym sąsiedztwie płannoj, chybotnoj budiły ruskoj cerkwy. Ta jak! Była i cerką w Czortoryjach, zadowolująca wszystkie wymagania żyteli. Maciczka, uziczka, nyziczka, temna, derewiana. W niej prochodziło bohosłużenia lem w sto trzecią niedzielu albo w praznik, proto, że była do czerną uskobrockoj cerkwy. Jaka maleńka by nie była czortoryjska cerką, to i tak pomistyłaby bilsze wirujuczych, jak oznaczone było konskrypcją w Czortoryjach. Ale uzborcki parochijane z jakisoim przyczyny przestali chodyty do czortoryjskiej cerkwy, wolili w sto trzeci prazniczny den, koli w Czortoryjach prawiła się służba Boża, oddawaty się błażenni przyjemnosty, leżaty za prypecką. Wiryty się nie choczy, ale tak było. Z jakiej przyczyny? Tomu wszystkomu winna była autonomia. Autonomia! To magiczne słowo, które poruszyło wszystkich żyteli Czortoryj. Oni rozumieli autonomię jak nieochraniczoną swobodę w swojej chyży, w sebe. A cerką czyja? To tyż i chromacka spilna własność. I tak już na pierwszym, najbliższym bohosłużeniu, korzystajuczy swawilno ze swojego prawa, mężczyzny rozsili się w ławkach, żeny zaniali ciu seredynu, a dla uskobrodciu, który przyszli na służbę, nie liszyło się miejsce. Proto zmuszeni byli słuchać liturgii pod wychladami cerkwy. Tak było raz i nikoli wece. Postoronni ludzie dobesidowali się, nie chodyty bilsze do czortoryjskiej cerkwy, nie chodjaczy perejrzyty jeszcze raz takiego stydu. Zrozumiło, preci i one male z pochoroda płan do nech. Autonomia zrodyła w naśledztwie osobliwe efekty i następstwa. Wid w Czortoryjach mał się za paszu albo sułtana. Členy rady też przywykli do perewerszenego dumania o swoim dostoinstwie i ciłe seło piszło w ich ślidę. Przy autonomicznej systemie tej chromady nie naszł się ani jeden gazda, który nie miałby uriadu i który nie byłby gordliwy. Osmero členiu rady i czetwero zastupcił. Wszystkie 12. Dalej jeden diak i jeden hrobar, a też i dzwoniar, odże wszystkich 14 ciła gromada. Korczmar Jutka Sznet należał już do dworskiej obszyry. Tak sliwno do jeden mężczyzna z seła był w chromackiej radii, sztoczne jak nie było proty zakonu. Żena
lipsza połowina muszczyn, też brali uczast w gromadzkich zasidaniach, choć posrednio projawlajuczy i heł poszanu dla swoich mużił. Muszczone posidali w koło korczmianoho, łybacz te, sudowoho stoła, w kapeluchach z szerokima krysami na hołołach, operajuczy na prawej ruci swoi spilny, dobrą, zastarany hołoły, wyliwi i trymajuczy z zadowoleniem fajku, wirnu przyjatelku ruskoho chłopa. Czortoryjskie żeny chromadyły się w tym czasie w odpowiedniej odległosty, bliże dwery, sochraniajuczy należną poszanu zozadu pani Witowoj. Ony, prawda, bezpośrednio nie brali uczasty w posiedzeniach pani uradnych, ale swoima krytycznymi uwagami i bystryma odzywamy nerytko mało toho, często. Czomta i ty prawdu, takoj w serii szaledziła. Byli w chromadzki radi tym, czym galeryja w teatrii.

0: jest četver. Prvi žutni oktobra 2026. roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Stovarišunia Dolina v najbližší víkend prosit do účasti v poriadkových varštátach na Radocínský cmontýr. V rámkach toho budú tropované žordy, švížo postavleného ohorodžonia. Stovarišunia dast materiálo i počastunok. Varštáto budú prochodití v sobotu i nedílu medže 10. a 15. hodinom. Radocína to hnes neistnujúče lemkivské selo, jakie było ostatecznie wyselone w 1947 roku w ramkach akcji Wisła. Stowarzyszenie Lemkiu prosić na następną osinną podziju. Tym razem Gorzyłski Krużok Stowarzyszenia Lemkiu prosić 25 żółtnia oktobra na 32 stryczo z lemkiuską kulturą w Gorzowie Wielkopolskim. Stryczę zacznę się o 16 godzinie w Teatrze imienia Juliusza Osterwo, do którego podija wertat po parurycznej pererwi. Kolisy odbywała się litnią porą w centrum miasta. W ramkach podii wystupnat Lemko Tower Junior Karpatia Damer ta ansambl narodnego tańca Małego Żowiaka. Wstupne na podiju to 40 zł. Możesz przedpłaty w kasie teatru. Samo żółtnie oktobra w Humennom odbuda się międzynarodna konferencja pod nazwą Wykorzystanie przyrodnych materiałów w narodnym budownictwie naszych przodków. Podia zorganizowana jest w ramkach projektu Drewniane Serce Karpat, Spadkowina i Kuducznist, finansowanego Europejskim Sojuzem w ramkach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Konferencja będzie nagodą stretyty ekspertów i praktyków z Polski, Słowacji i Ukrainy, które zajmują się tradycyjnym budownictwem, drewnianą architekturą, przyrodnymi materiałami i ochroną kulturną i spadkowiną. W programie przewidziano 12 dopowiedzi, które będą przedstawione w dwóch tematycznych blokach. Uczestnicy będą beszedować m.in. o wykorzystaniu przyrodnych materiałów w tradycyjnym budownictwie, drewniani i sakralni architektury, ochroni kulturnej spadkowiny. Przedstawione będą doświadczenia Muzeum Narodnego Budownictwa w Sanoku, skansenu w Użgorodzie, ekspozycji narodnej architektury i mieszkalnictwa w Humennom, a tak samo Muzeum Narodnej Architektury pod Dubowieńskim Zamkiem. 8 żółtnia oktobra zaplanowany jest terenowy wyjazd. Zgłoszenia do uczesty w konferencji są do 2 żółtnia oktobra. Hnes 1 żółtnia oktobra w Schidniosłowackom Muzeju w Koszuciach odbyła się 3. rocznik podii rusyńskie, ten z rusynami w muzeju. W programie znajdziemy żywą przypowiedkę, literaturną ilustrację, wystawę, twórczą majsterni prodity, remesła, rusyńską kuchnię ta prezentację tradycyjnych produktów. O 15 godzinie hnes grekokatolicka liturgia w drewnianej cerkwi z Kożuchowciu. Pak folklorny program pod nazwą Rusyno z Pitmakowici. W podii uczest wozmy pisatelka Ludmyła Szandalowa w Leatox Rusyn Live Podcast, a na zawieszenia wieczer rusyńskiego łosiu te prozwuczot narodna, duchowna i suczesna rusyńska muzyka. Podia je nagodą poznati rusyńską kulturę w jej tradycyjnej, ale i współczesnej formie ta stretyty się z ludźmi, którzy jej nie stworzą.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

Poczujete teper program z archiwum Radialem FM. Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Etnogeneza Ułemków. Autor tekstu Natalia Małecka-Nowak. Stwierdzenia: etnogeneza ludności ułemkowskiej pozostaje do dnia dzisiejszego przedmiotem sporów, lub etnogeneza Ułemków budziła i budzi wiele dyskusji naukowych i pozanaukowych. To zdania, które najczęściej wybrzmiewają przy temacie pochodzenia i formowania się Ułemków. Biorąc pod uwagę, iż badaniem zjawiska etnogenezy zajmuje się wiele dyscyplin: historia, etnologia, archeologia, antropologia kulturowa, socjologia i językoznawstwo, a sama etnogeneza to proces wielopokoleniowy, nieliczony w latach, lecz w pokoleniach, nie dziwi złożoność problemu i możliwości interpretacyjne. Dodatkowo samo pojęcie etnogenezy jest terminem uwikłanym w zawiłości dyskusji nad terminami etnosu, etni, grupy etnicznej, ich relacji z narodowością, narodem, kulturą. W telegraficznym skrócie, etniczność to zespół wspólnie posiadanych cech kulturowych, a analiza etnogenezy polega na poszukiwaniu tychże cech, które sumując się stanowią o odmienności danej grupy etnicznej. W przypadku Ułemków charakterystycznymi cechami, których analiza pozwala na wysnuwanie teorii etnogenezy, są sposób życia, w tym przypadku górsko-pasterski z elementami rolniczymi, i jego organizacja społeczna, status osadniczy wynikły z prawa wołoskiego i jego późniejsze relikty, charakterystyczne cechy etnolektu, ruski, słownictwo z elementami romańskimi i zachodniosłowiańskimi, akcentowanie zaczerpnięte od zachodniosłowiańskich sąsiadów, wierzenia i ich organizacja eklezjalna, chrześcijaństwo bizantyjsko-wschodniosłowiańskie, kościoły tej tradycji działające w obrębie Polski, kultura materialna, specyficzne budownictwo, ubiór, pożywienie, sprzęty, terytorium etniczne, klin późnego osadnictwa, wciśnięty głęboko między terytoria polskie i słowackie, ale wyodrębniony też w stosunku do południowych i zachodnich sąsiadów ruskich, etnonim, zmienny i pochodzenia zewnętrznego. Uzupełnić jeszcze trzeba, iż tożsamość etniczną buduje także wyobrażenie o sobie, zbudowane na zasadzie odróżnienia się od grup obcych, i wymaga ona wykształcenia się poczucia solidarności grupowej. Zróżnicowane koncepcje, teorie i hipotezy dotyczące etnogenezy Ułemków skupiają się wokół trzech osi. Pierwszą z nich jest etniczna monofileza i wynikający z niej autochtonizm rasowy. Teoria ta oparta jest na przekonaniu, iż zwarta etnicznie grupa, posiadająca stabilną tożsamość i jednolite korzenie kulturowe, posiada jednego kulturowego przodka. W przypadku Ułemkowyny najczęściej podnoszona jest przez badaczy ukraińskich, wskazujących na wspólne pochodzenie Ułemków i pozostałych grup ukraińskich. Według niej Karpaty zamieszkiwane były już w VII wieku, natomiast związki rusińskiej ludności z obszaru późniejszej Ułemkowyny z Rusią Kijowską są według niej umiejscowiane już na X wiek. Warto jednak zauważyć, iż badacze ukraińscy w większości zwalczają inne możliwości etnogenezy Ułemków. Według nich Ułemkowie muszą być czystymi rasowo-Rusinami z pochodzenia, żeby uzasadnić ich grupową przynależność do narodu ukraińskiego. Prezentują oni stanowisko o biologicznym charakterze więzi etnicznej, podczas gdy obecna nauka już dawno zarzuciła ten model. Jak już było wspomniane wcześniej, etniczność jest zespołem wspólnie posiadanych cech kulturowych. Analiza etnogenezy nie polega na szukaniu jednego przodka biologicznego danej grupy etnicznej, lecz przodka czy przodków jej specyficznych cech kulturowych, które łącznie decydują o jej odmienności.
Drugą oś tworzą teorie wynikające z koncepcji występowania w stosunkach etnicznych polifilezy, która zakłada, iż jednolita etnicznie grupa potomków ma kilku różnych kulturowo przodków. Według niej poszczególne cechy etniczne danej grupy mogą mieć różne pochodzenie, a ich geneza wynika z rozmaitych wcześniejszych kultur etnicznych. Dlatego też w tym wypadku proces etnogenezy tworzy więź etniczną poprzez uporządkowanie często różnorodnych cech kulturowych i scalenie wcześniejszej różnorodności etnicznej w nową formę. W perspektywie badań nad etnogenezą Łemków zakłada ona złożony proces tworzenia się tejże grupy, zarówno na poziomie osadniczym, jak i etnicznym. Najczęściej jako okres zasiedlenia Łemkowyny wskazywane jest późne średniowiecze, a sam proces osadniczy łączony jest z wielowektorową kolonizacją wołoską bądź wołosko-ruską. Wokół trzeciej osi skupione są teorie oparte na schizmogenezie, czyli na procesie będącym reakcją odwrotną od scalającej odmienności polifinezy. Etnogeneza kształtuje się wówczas na wyodrębnieniu się z jednej etniczności kilku nowych grup etnicznych pochodnych poprzez wykształcenie się różnic kulturowych. W sytuacji tej wspólny etniczny przodek ma współcześnie kilka potomnych grup etnicznych. Odnośnie Łemkowyny owym przodkiem mieli być Biali, czyli północni Chorwaci, zwani również proto-Chorwatami, którzy zamieszkiwali obszary przylegające od strony północnej do Karpat. Stąd mieli wyruszyć na południe i zasiedlić tereny dzisiejszej Chorwacji i Dalmacji. Niewielka część z nich miała pozostać w Karpatach, a późniejsi Łemkowie są ich potomkami. Na obecnym etapie badań prowadzonych przez archeologów, historyków, antropologów kultury i językoznawców odnośnie etnogenezy Łemków najczęściej podnoszona jest teoria etnicznej polifilezy. Wieloletnie badania archeologiczne wykluczają teorię tracką i hipotezę o pochodzeniu Łemków od białych Chorwatów. Nie znaleziono dotychczas przesłanek pozwalających umiejscawiać obszar późniejszej Łemkowyny w granicach państwa wielkomorawskiego i łączyć jej religijno-kulturowej genezy z misją cyrylometodejską, choć część badaczy nie wyklucza takiej możliwości. Najczęściej jednak w kontekście etnogenezy Łemków jest wymieniana hipoteza o wspomnianym wyżej procesie osadniczym, zwanym również kolonizacją wołoską, co otwiera kolejną dyskusję o etnogenezie Wołochów. Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Program zrealizowany był w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej jako realizacja zadania publicznego o Łemkach Co Wiemy, Poznajmy Się, finansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był program z archiwum Radia LMFM.

Mam kiełski światy i szłem po drodze z Łosiocha do Bielanka i stojał tam jakiś światy taki, może nie bardzo ciłkom nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si, jakoś tak, taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiewski światy. Choć bez ryuk słowo, choć bez nas to powiel, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolić, czy się ciszysz da koli. Jak żydowy, niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promieniom cię by czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmary żenut witra.

dumę i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,

0: Galem FM.
1: Jest četver, 1. žutnje oktobra 2026. roka. A na noviny rady Galem FM prosit Olena Stefanovská. Stovarišunia Dolino v najbližší víkend prosiť do účasti v poriadkových varštátach na Raducínský cmontýr. V rámkach toho budú dropované žordy, švížo postavleného ohorodžonia. Stovarišunia dast materiálo i počas tunok. Varštáto budú prochodiť v subotu i nedílu medže 10. a 15. hodinom. Raducína to hnes neistnujúče lemkivské sevo, jakie było ostatecznie wyselene w 1947 roku w ramkach akcji Wisła. Stowarzyszenie Lemkiu prosić na następną osinną podziju. Tym razem Gorzyłski Krużok Stowarzyszenia Lemkiu prosić 25 żółtnia oktobra na 32 stryczo z lemkiuską kulturą w Gorzowie Wielkopolskim. Stryczę zacznę się o 16 godzinie w teatrze imienia Juliusza Osterwo, do którego podija wertat po paru rycznej pererwi. Kolisy odbywała się litnią porą w centrum miasta. W ramkach podii wostuplat Lemko Tower Junior Karpatia Damer ta ansambl narodnego tańca Małego Żowiako. Wstupne na podiju to 40 złotych. Możesz przedpłaty w kasie teatru. Samo żółtnie oktobra w Humennom odbuda się międzynarodna konferencja pod nazwą Wykorzystanie przyrodnych materiałów w narodnym budownictwie naszych przodków. Podia zorganizowana jest w ramkach projektu Drewniane Serce Karpat, Spadkowina i Podłucznist, finansowanego Europejskim Sojuzem w ramkach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Konferencja będzie nagodą stretyty ekspertów i praktyków z Polski, Słowacji i Ukrainy, które zajmują się tradycyjnym budownictwem, drewnianą architekturą, przyrodnymi materiałami i ochroną kulturną i spadkowiną. W programie przewidziano 12 dopowiedzi, które będą przedstawione w dwóch tematycznych blokach. Uczestnicy będą beśledować m.in. o wykorzystaniu przyrodnych materiałów w tradycyjnym budownictwie, drewnianej i sakralnej architektury, ochronie kulturnej spadkowiny. Przedstawione będą doświadczenia Muzeum Narodowego Budownictwa w Sanoku, skansenu w Użgorodzie, ekspozycji Narodnej Architektury i Mieszkalnictwa w Humennom, a tak samo Muzeum Narodnej Architektury pod Dubowieńskim Zamkiem. 8 żółtnia oktobra zaplanowany jest terenowy wyjazd. Zgłoszenia do uczesty w konferencji są do 2 żółtnia oktobra. Hnes 1 żółtnia oktobra w Wschodniosłowackim Muzeum w Koszuciach odbyła się 3. rocznik podii rusyńskie, ten z Rusynami w muzeum. W programie znajdziemy żywą przypowiedkę, literaturną ilustrację, wystawę, twórczą majsterni pro dzieci, remesła, rusyńską kuchnię ta prezentację tradycyjnych produktów. O 15 godzinie hnes grekokatolicka liturgia w drewnianej cerkwi z Kożuchowciu. Pak folklorny program pod nazwą Rusyno z Pitmakowici. W podii uczest wozmy pisatelka Ludmyła Szandalowa w Leatox Rusyn Live Podcast, a na zawieszenia wieczer rusyńskiego głosił te prozwucza narodna, duchowna i współczesna rusyńska muzyka. Podia je nagodą poznati rusyńską kulturę w jej tradycyjnej, ale i współczesnej formie ta stretyty się z ludźmi, którzy jej nie stworzą.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Wieczera, Dnes Zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhem. LEM FM.

0: Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.
1: A dobra.

0: Mota!
1: Idemy na pierwszą dzisiejszą informację. Juhokorejski prezydent Lee Jae-myung u czwartek wezwał Severną Koreę na nawrócenie do dialogu Seul. Dzień przed tym pożadował od Pchjonjanu oprawdania za wybuchnięcie min w demilitarizowanej zonie, przy czym byli zranieni trzema juhokorejskimi wojacami. Informuje o tym agentura AFP i Yonhap. Nadziejam się, że Gunam teper sever się prejednać na drazy obnowienia dowieru i dialogu po dowym naruszeniu wolosów i czym on w projawi pre nahodzie dnia ozbrojenych sił Južnej Korei. Dopełniają, że jego władza bude dosledno prenemati praktyczne kroki na zmiernienia wojenskich napruch medzi obydwoma krajinami. Jeho voslovo prešli po tým, jak Seul i komandatúra SEL organizácií z jedených narodí veli informovali, že Severná Korea porušila dohovor o permíriu s korejskou vojnou v poviazaniu s vobuchom min zmenušilo tožňa v demilitarizovaní zóny. Vplyvná sestra severokorejského vožďa Kim Jong v sredu tot informácií dementovala Seul, obvinila z vykonštruovania rezultatí rozsledenia i ostrihala pred odvetou. Vláda Lee Jae-myunga namáhacia obnoviť dialog so Severnou Koreou, Pyongyang, ale toto namáha do veľkej míry odmetať a jednočasno predĺžuje posilňovaniu takých tých ukreplení pozdĺž demilitarizovanej zóny. Je to značiť, jak keby sa rechtoval na ďalšiu ataku alebo na ďalšiu vojnu, no ale máme nádeju, že ku ničomu takomu neprejde a že toto díla sa budú riešiť celkom inčom spôsobom. A ne tak, že by znova prešlo k nejakým konfliktám medzi Severnou i Južnou Koreou.